0: Welcome back, Tom Walker in Home, 12 do pol. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
2: Kontra sreda. V Denis Audi Showu.
0: Lep pozdrav, kontra sredi,